beznadzieję. Stoisz tu tak trochu na własne niebezpieczeństwo. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň.

zakryj się we mnie. On poczuł każdy jeden wykrik. Każde gdzie si Boże, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť.